0: Mwakwaba.
1: Ye mamu akwaba. Aiko. Nana brebre. Obrimpon. Okatechie. Tsunase. Waba. Tsunase.
0: Neat FM 100.9.